Piosenką w wykonaniu Janusza Gniatkowskiego, Most na rzece Kwai, rozpocząłem mój dzisiejszy program. Ten ciepły sobotni poranek ze studia stacji WBKR po Gipsy, drogich radiosłuchaczy, wita Zenon Kunicki. Dzień dobry Państwu. Zapraszam do wysłuchania tej audycji i życzę miłego spędzenia czasu przy odbiornikach.

i mamy życzenia urodzinowe. W czwartek pani Magdalena Moranda obchodziła urodziny. Przyjaciele życzą jej super zdrówka, dni wypełnionych radością i miłością. Niech twoje marzenia się spełnią, a piękne wrażenia na zawsze z tobą pozostaną. 100 lat. Dla ciebie śpiewa Urszula Sipińska piosenkę Mam w ramionach cały świat.

Ile spotkań, ile miast, gdzieś pozostał tamten czas. Pejzaż, który z każdą chwilą bardziej tracę. Coraz dalej biegnie myśl, to się liczy, co jest dziś.

Zmniejszy przyrytm i rozmowy aż po świt. Jakaś przyjaźń dziś nieważna, wtedy bliska. Młode drzewa wschodzą w las, pierwszy ogień w oczach zgasł.

gdy się czasem w życiu uda kobiecie z przeszłością, mężczyźnie po przejściach kąt wynajmują gdzieś u ludzi i łapią trochę szczęścia.

i mamy następne życzenia urodzinowe dla pani Beaty Glazowskiej. Zamiast kwiatów pachnących przesyłamy ci moc słów gorących, dużo zdrowia, pomyślności, słońca i radości. To, o czym marzysz, by się spełniło i to, co kochasz, żeby twoje było. Tego życzą ci Kasia Dudało z mężem oraz znajomi i przyjaciele.

Zbliża się godzina 9, więc mój czas na antenie WWKR po Gipsy dobiega już końca. Ja dziękuję za wysłuchanie tej audycji. Życzę miłego weekendu i do usłyszenia w następnej audycji. Żegna się z Państwem Zenon Kunicki. Do widzenia Państwu.